0: No a satelit je nam dźensa rano tež Matej Dźismok, wón je dźensniši rańši redaktor a Matuš, pretač sme je na po za nas pojesće tu hišće temu přelatko. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko vam. Haj vo pohodach a nahodach povieda vam dr. Sonja Vilkova v rěčnym kučiku nedom viace. Potom sme vam zaso naše novosće v obrazach vozivili. To vidíče, kak je serbska močina v kopšine konstidžina mjestrym traktory čahava ke vůbědžovanju Power Serbia, dovolstva Pauk. Dale sme pobyli v Zejcach, gdzie so konstydżenia wesny jubilewo swiecili, ale też z Rubelčic mamy impresję, tam szak miachu ekumenijski dworowy swiedzień. A w Hodziu tam hotuja so też na jubilej wobstacza, tam niż jeco, to mamy niekotre impresje. A jak to popromie, gdyż plaujesz doma kokosze, kaczki, a nukle sam, to chcesz będąc żołta wiedzieć? A ja sam pobył wczoraj w Piskecach, tam by prynia stacja mediowej tury Studia Liszka, a to chcesz sobie zaraz wobladać.
0: A wiesz, nam też o tym rozprawiesz, więc o tym słyszycie tu pola nas za hodzinu.

0: te dnja.
1: Za niekotre sekundy je hižo bielna šest, a tu już poladniemy raz na wiedrowe wulady za wszystkich tych, kocisz z tej runie bezradni przed kamerą. A z co ma nie wiedzie, na kotre wiedro maja so dżęca nastajić, cele podobne, kiedyż hižo minęnych dniach oczekuje nas temperatury miast 20 a 22 stopniami. W ostanie z wulkoho dziela silniejszo pomroczeno, też pokapacz so ma po południu pak deszcz, potom pomroczy. Jutce rano to oczekuje nas najprzedy raz kurjawa, a potom so leczo nohaj, to so trochu naroczy. Jutce oczekujemy mienicy 26 do 28 stopniu, tak nam meteorologojo wieszcza.

krótko do napo. 60 je 4 mjeńczyny, dokładnie jeszcze mamy. Potem słyszymy Mateja ze serbskimi bojestrzemi do tutego dnia. A tuta bojestrze nas wczera z dnia tak rec przełodziała mianowicie, co je w USA country spiewaka Dolly Parton zemriła, starobie 8, 10 lat po krótkiej, ale dola silnej korości, tak medie zdziela. Ona je tak rec queen country huczby, po tutem hesłe je w USA po całym świecie znata miastrojem szako mniejsze tytule kajś Jolene albo I Will Always Love You, kotrzy su ją w sobie uznamienili.

0: Na pusze z Čichje.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W cyrkwi zjatuju Petra a Pawła w Hodziju, tu chwilu portal a poboczne rota zatwaria. Kajż zdzieli serbski superintendent Krzysztof Rumy, są 4 drewniane rota w odpowiednie pomnikoszki tej ponowicz dali, a dalsze kompletnie znowa natwaricz dali. Dzieła je wękec blidania z wotrowa przełyzała, kotraż je na zakralny mobiliar specjalizowana. Wiacacz 3 sztłoczyny wudałku, niedzie 140 tysac euro, je ewangelsko-lutarska krajna cyrkej Zakskie przełyzała, zbytk ma chodziska wasada sama płacić. Cyrkej wychodził w obsti lica 950 lat. Wiacerym wiecim staruniam w Horni w Łużycy pobrachuje ladański personal. Janek Wocho ma dalsze informacje.
3: Kaj zdzielić u budyskie hornio-wużyskie kliniki, redukuje to dla kapacitu we biskopiczanskiej staruni o niemale 100 miestnów na doromady 207 posta. Z naprawu chce się dom doodobnie zakować. W mniejszych staruniach, kaj sztych karity we Budyszynie, Świętej Moniki we Kamieńcu a Świętej Ludmile we Krosczycach, ponu tomu wulkie cieże personala dla niemaja. Kajž rekne vednica Kroščanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje s 62 miestnami.
2: Menše staronje moža lepe na vúpade personála reagovač, praj Venclova. Přichod žitanje v hučinje z tej naračkach. Kajž zdžili rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, nemoža vykovanju žita hižo viac civilitovo pospodarič. Za příčinu mienuje zavod předovšem stupace údavky za logistiku a vúdžažovanie stejnišča, kajž tež přibierace nároky na kvalitu. Tu kvilu tam prúvaja, hač nemoža vodnožku za čas žňu sezonálne dale vúživač. Vúkačišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomný koncept, kotrež tu kvilu zdžívaja. W hučinjanskich żytani su dotal trejdu prúvali, składuali, kajž tež picu za skut předavali. Sič za serbsku rič a regionalnu identitu, Zari, pyta za klitu nových kursistov a kursistki. Kajž zamujči z dželá, moža so zajímce votnitka za cieči intenzívny ričný kurs serbštiny s mienom Domoj Přízevič. 12 miestnú Zari má. Hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vuknie na krabatom vúdvorju ve vulkých žarach jednače ľudí ve tukvilnom druhým rečnom kursu serbsce kurs spichujete založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. W obsiedzeriu lisa pola miło raza, kocisz buchu za dale wiedzenie wohożanskie jamy w uswojene, skorża dale przed związkowym w ustawowym sudnictwom. Kajż zdzieli zelena liga koczybus w swoim aktualnym okolniku, nie sudnictwo jeszcze w skorżbie rozsudziło. To dla chcedza skorżbnicy należność dżęsa w online'owym seminarie tematizować. Prawiznik przedstawi miastrym argumentacją potrafienich w obsiedzeriu, kotre szanse w ustawowa skorżba ma, a czerd dla sowudani, jurystisce dale za szkit klimy wojować. A to one biechu, nasze dżęsniejsze pojeszcze, kiś namakacze dale na naszej internetowej stronie, a we naszej darmodnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro v Budyšinje pokaza cínače stopňov, k tomu čaja šere mročile na nebiu, hač doši po ňa ma sa zväčšo dela podešťovač, tu sa predíža také započovo miholič, hake poponiu so potom trošku uvedri, noce mi ho potom sucho ostač a juce zmieme, tu je što slunca a bude čoplišo, dženca, zaleze žive slibro na maximálne 22 stopňov v biu dňa, a te viesča dženca v Kinsporku.
0: Šitko, ok, na pučach a na drohách. Zdžilče nám pak rade ručuš, so tam nešto zmeni, jeli nešto vúľadače, snanom bieny vyskač, kýba nekeké hačenia alebo dalšie mylenia. Pod Budyšin 7400 nás civeránie docpieče, kýba písače nám pojesť naši app MDR Serbia. Môžete s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

A snano wšako zakuzwa was tež jeden z sčejowacich terminow tak, zo se prajče, no tam pak si dojedu. Vo medijowej turje Studia Lucia zoniče tu pola nas za nekak pół hodziny wjac od Mateja Dziswałka, štož pak ma nětko hišo zajim, a si myslí o nie, nětko sem šitko skomdžu tam pěskecach, nie, medijowa tura Studia Lucia dađe dále a přiniese medije na serbske sy, dženca a djuce môžeče se to nebečicach obladač, tam pozastanu mobile Studia Lucie, to se jmenujúce na tom viacere auta abo väčše transportere, a to od dopodnia 9. hač do popodnia na poštyrjoch na Svedženske vúce tam nebečicach. Přeprošení sú tam mali, kajšte švulce, Schulerja potekim, dzieci, ale też seniorja a starsi. Możecie tam nowe wiece wuspytać, albo też cele jednorje z waszym szmuratką nimo przyjąć, jeżeli macie niekakie szkule praszenia, albo czeże z nim. Budeska Mieszczanska Rada zetka so dżęca, a to od popołudniu 4 na swoje posiedzenie. Gmienska Rada Krosčice zetka so jutze večer, a to na po 7 v Kratuni Vonjovie v obore v Horkach. A potom po hodinu pozdžiša zetka so tež Gmienska Rada Pančicach Kukovie 7 potekim v Auli Šule Čišinského. A to runja Pančicach Kukovie prosi zmierc zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnu hodinu, a to od Cioch Jutze hač do napu 6 domje zaradnického zjazka. Tam smieče so vrstvi 212 přizivič. 10 menšinov po napu 6 stymje. Dobranje.

Z nowym šulskim letom nie sedźa te lety dźenje jenož šulscy nowačkojo před wopinjemi z 1+1, ale hajte wulke ličenje čaka wotnětka tež na našich politikarju tu Sakske. Sakske knježerstvo menuce zapoda dženca do pódnja načisk svojho dvojno etata za 2027 a 2028 do krajného sejma. Z tym zahaja so za frakcije zaso te wulke etatowe wuradżowania. Parlament wużywa przy etacie tak mianowane kraluske prawo, jemu potekiem šistej nad etatom rozsudzić. Po woli mieńczynowej koalicji CDU a SPD ma dwójny etat hać do hód wopsamknięny być. Wieso pak su przy tym znowa też na sobu skutkowanie opozicje pokazani. Przetoż bez wosu wod za zwiaskarstwa Sary Wagenknecht albo Zelenych a Lewicy nie dosaha. Tohodla liči so haj s češkimi jednanjami přichodnich tydženjach. Zeleni kajštež Livica cedža hač do kunca septembra rozsudžič, hač a kak steja k dispozici, so bych ju kajš při poslednim etáče za většinu k dispozici stali. AfD, jako najväčša opozicijska frakcija, nie pak do tutoho mechanizma zapřijata, tak rika ze stron knježerstva. Sakske knježerstvo chce přichodne maj leto maj niedže 3,5 miliardy euro wudać, co kone ta jestem tak wulke gejšišće ženje, wo rekordnym etacze pak finansny minister Christian Piwarc wiedomie rečeć nochce, przetoż najebać tutie wulke summy je eta za se nahaj silnymi redukcjami tak redzjazane, silnymi lutowaniemi.

0: Hajdyž se niedźe kempingowy mobil wuladaće, potom drymysliće zawiesće, prynjotnje na dólniku. W Pieskecach przy sportniščo pak nemijachu čera a začerawšim dólniku, ale medijowych pedagogów z hosćom, a to runje takim kempingowym mobilu. Z kemperom a transportorom jest imenujce studio Liška ze Smerdžaceje po serbskich sach. No haj, popuću dojewo na medijowu turu. Matej Čisvok je tam čera sobu pozastał.
1: Ale moc samo tam...
2: Michał Cysz sejdzi runje we transportoru a so rozmówia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rzeczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wjesnan Mirko Smuła, kiż je podżogłanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim opecze też troszkę mudrišo dalej nuszkuje.
3: Ja sam był na jednej zromadzie w Woklecach, a tam sobie przedstawił quasi jeden skrypt do podcasta się ułożyć. A to sam sobie prosił, hej, w niemieckiej rzeczy to zawsze się można, jak upada w serbskiej rzeczy. Ja sam na zoniu po dobre pokywy, quasi kam możesz to zacząć, albo kam możesz to dzieci to pomóc, a ja sam musiał, to jest dobry start, a oni to sobie sobie zdali, ja sam musiał, to może przychodzić, że wiele serbskim dzieciom pomóc te teksty z tego podcasta zmienić, a to by zaspanu quasi nauknąć.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnicy do Pieskec przyjęła.
4: Ja chcę do Netto App mieć. Ja jestem panczyca boła, to są mnie prasze, ja taką app mam. Ja prawie nie. Nasze mi to nie czyna. A da się ja myślach. No i nie ostało, tu dzięca się. Super, ja żyjeć.
2: A wo dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sobudziewacza studia Liška Stefan Gedik.
5: Dzięca na przykład, ja nie chcę bo, a tu nie co mieć Tun MDR Serbia, bo nie wiedział, ka a sto, a ka to funkcjonuje, a u nie chce, co ty wiedzieć, ka on tam jedną huśbu poskać może. Also smo ją pomali, smo prali jo, tak, może czy, also smo ten app quasi, bo on romadzie dyle czawali, a potem smo ten pokazali, ka to szo funkcjonuje, a cyle we sobą.
2: Se media odkrywać, a wóz pytać. To z tej jenyż dwaj aspekty. Michał Cysz, kie dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobnie ta wóka, a tun dziet, też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla tym pospyt nic oczekować, że one k nam do budyczna się dojdą, ale że my so podamy na puć od wiesce, kwiesce, a spytamy tam, also, z naszą wideo jara jedno repraszenie, odmoć, a im pomóc, se też sami nawoknąć problemu w urysać, to jest tak, jak ten wersz, te mediowe kompetencje, gdyż ja nieco nie obkniżu, z wodkiel dostanu ja pomoc, skoro możesz się opraszyć, tym bardziej zasprawiam Agatu na przykład.
2: Wot dżęsniša steji tej medijowej mobili w Nebelčicach, a też we Wotrowie, a w Rożynče woni jeszcze pozastaniety.
0: Matej Dżisok, poby čera Pieskecach, tam jest o medijowa tura studia Liška zajiwa. Medie dożywić, je wuspytać, a sobu činić, je hesło ture, a kajše Matej nam runie hižorek, dżęsa dżedale, a to Nebelčicach, wot rania dżewiečich do napuštyrioch.

0: Haj, wo čim rozprawjeć, hdyž so tak prawje ničo njestawa? Wo sebje w lěću za čas prózdninu so tež nam tu w samskim rozhłosu dys raz tak dźe, ale zaso potom sami o to wielke rozprawnistwo staramy, a to z kryminalnymi činkami, nie, to nie tylko nic. Ale runie tak po všem zdaču w Desawiebie. Tam steje ta mienujce swobodnie dźiwacy nowinarski fotografaj dla jacerych badu zapalerstwa przed sudnistwom. Statne rěčnistwo imaj wumjetuje zostaj 17 wojnju mjez druhim na lesnych płoninach a na wulkich składowaniščach zamiš kryłoj w okresu Anhalt-Bitterfeld a w okolinie tobie. Wumjetowanie sudnistwa tuž, woni su pecha wojnje sami położili a potem foto a widia o tym medijam šedali, z tym su drewiacero 1000 euro zasłużili. Jeden z wobskoženiju je Wszystko też już przyznał. Przychodny tydzień sudnictwo w kwostaniu rozsudzi. A ja, nasz fotograf Matej Dzismok, taki mnie jeszcze wiedzą. Żyli nie byczynił, nic wiono, Matejo.
1: Tak, ja, hej.
0: Ty jeszcze raczej w policji rozprawiesz tu rozprawa.
2: Policja z Dzili.
1: Na przykład tole w budyskim okresu, bo żona w internecie zjebana na Facebooku jest ona nawabić dała za inwestycję z wysokiej renditu. Przez WhatsApp jest potem z pozdatnym finansnym poradżowarem skontaktowała, a na to 3500 euro się pokazała. Potem so kontaktna osoba wiac nie przyzewi, a so ukopa zabiszo jenoż ulka brza. W Radebergu tam su paluši drohotne koleso pokranili, kiž steješe ve pince viace svojbneho domu, koleso mieše hodnotu viacat 6000 euro. V Miorazu tam bych v zajšvih dňach paluši popuču, a to při koliach a v skváče, pokranili su viacere 100 metrov koporového kabla, tež vonio hašaki su sobu zali a samo značku jezdži dva, viecna škoda učinja nimale 10000 euro. A naposled k dokamenca, Tam je při křižovanišču na severné droze prásnovo, bonžilo rano tobě, tam je šoférka auta nalivo odpočiť chcova a prásne do napřečo přijedúceho auta. Jedna osoba so lohko zraní a škoda ve kamencu vúčinia 12 000 euro.

0: Z dypkom na puset Michie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Kaj zdzieli?
3: Dobre ranie. W cerkwi Sertiju Petra a Pawowa w Hodziju, tu kwilu portal a poboczne wrota zatwarja. Kajesze zdzieli serbski superintendent Krzysztof Rumy, są cztery drewane wrota w odpowiednie pomnikoszkity ponowić dali, a dalsze kompletnie znowa natwarić dali. Dziewa je wienkę splidania z wotrowa przełzała, kotraż je na zakralne mobilia specjalizowana. Wiacacz cisztłoczyny wudałku, niedzie 140 euro, je ewangelsko-lutowska krajna cyrkiej Zakskiej przełzała, zbytk ma chodziska łasada sama płacić. Cyrki wychodził, łapstij lica 950 lit. Wiacerym wiecim staruniam wychoni w Łużycy pobrachuje ladanski personal. Janek Wocza informuje. Nietko nie dom tu zvuk šinže, to dobimy jeszcze raz tu ladač a otrač.
2: Kaj zdzielić u budeske hornio-wužiske kliniki redukuje to dla kapacitu we biskopičanskej starovni o nimale 100 miestnou na doromade 207 posta. Z napravu chceća dom doodobne zakovač. We menších staroniach, kaj štych karite we Budešine, Svjateje Moniki we Kamencu a Svjateje Ludmile we Krosčicach, ponu tomu vulke čeže personala dla nimaja. Kaj šrekne vednica kroščanskeje staronje Monika Venclova maja išče dosť personala ve domje z 62 miestnami.
3: Menše staronje moža lepe na vupade personala reagovač, tak Venclova. Přichod žitanje ve učinje z tej naračkach, kaj še zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, nie moža vykovarnju žita hižo viac civiletovo pospodarič. Za příčinu mienuje zavod předovšem stupac vudavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kaj štež přibirace nároky na kvalitu. Tu kvilu tam prúja, hač nie moža odnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Ukačišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomne koncept, kotrež tu kvilu zdjevaja. W hučinjanskich žitarni su dotal tredu prúvali, skvaduali, kajšte špicu za skut předavali. Sič za serbsku rič a regionálni identitu Zari pyta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajše zamujči z džela moža so zajímce vodnitka za cieči intenzívny ryčny kurs serbšine s mienom Domaj Přizevič. 12 miestnú Zari má. Hač to 1. oktobra požadania přijímuje. Od letuša apríla vuknie na krabatom vúdvorju ve vulkých žarách jednači ľudí ve tukvílnym druhým rečným kursu serbsce. Kurs spichuje tej zaožba za serbský ľud a zviazkuje ministerstvo za nutskone, nošo je domovina. W obsiedzeriu lesa pola miłora za koci szpuchu za dale wiedzenie wochorzanskie jamy wuswojene skorza dale przed związkowym wustawowym sudnictwom. Kajesze zdzieli Zelena Liga Koczybus w swoim aktualnym wokolniku, nie sudnictwo jeszcze w skorzbie rozsudziło. To dla chcedza skorzbnicy należność dżęca w online'owym seminarie tematizować? Prawiznik przedstaj miastrym argumentacji potrzebnych w obsiedzeriu, które szanse wustawowa skorzba ma, a czy dla sowudani jurystyczce dale zaszkit klimy wojować. A to one bychu nasze powieście, kiż namakacie dale na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
3: Žive slibro, Budešine pokaza dale 13 stopňov, čaja širým ročele na nebiu, hač do šipunia, mia so tu a tam všetko zase raz podišťovač, hakle poponiu so potom trošku uvedri, noce mi ho potom sucho vastač a juce, to zmejme tu ešte slunca a bude čoplišo, dženca to zalize žive slibro na maximálne 22 stopňov ve biu dňa.
0: Netko tu zaso šitko trichy s našimi džinglemi a zvukami a tež na pučach a na drohách dále šitko trichy tam ješo poradku. Jeli za mače vy za nás nekeke škúli informácie, štož pučo droj nastupa potom nás rade zazvonče, pak pod Budešin 7.34 kašprejne zazvoniče, abo narečiče, abo napisače nám pojesť naši app MDR Serbia, to celé jednore funguje.
1: Serbski rozwóz.
0: Ani chce nož pisać, a pojezd, če narječeć, ta môžeće, ale tiež fota môžeće nam z naši app MDR Serbia. Svač, tiež to sobie zopšetco veselime. Všetky rajnši postru tu do studia.

krótko po cybidlki na 7, 6 godzin, 6 a 43. A tu już so dźwięca raz praszymy, hać tresu knieżko jo zalszwych lidstotkach tyż szkotowali. Czeraz nie mniejsza jest o duch karteplacariu rozprzestrzył knieży atmosfery tak rec nesvačidle. Je tu się 8 goło serbskoho zeniorowego szkota, jest o ta menu, co czera knieżym dworje wurało. Kral tak rec by czera wytęczan mikwałsz zahon, kotrysz se čerawšu dnjownu partiju tak rec wudoby z 2806 a posta dybkami. A druhe miestne w obsadzi čera Uwe Ziegler, kotry štremieše niedze 600 dybku minje. A to by jeszcze krótko przed Manfredom Hörofom, kotryž w obsadzi čera cieče miestno tutaj partije. Cukonym hodnočeniu je dale Herbert Kretschmer na prednim miestnie, a to z nimale 20,000 dybkami, 19,714 mienujce cyłku niesu. Mikłosz Zahon, čerawši dobyča, je potom z niekak 2,000 dybkami mienie na drugim miestnie cyłkonym hodnočeniu. Przychodne szkotowe koło, to możeć się już raz zapisać, te wura jest so, kunc septembra 9 a 20 minuty pola Karstena w Pančicach Kukowie.

0: Nichto szkolizowac je zawieszczorunie jogurt, znano z płodami albo müsliom, a znano pije szalku mloka, giba ma kapku mloka w kofeju, a znano wszako macie wszystko to z mlokarnie Zawoda Müller w Leppersdorfie. Runie tutun zawod je też ciema pola naszych kolegów z czelake RBB, Mateo.
1: Kaž RBB 24 minuce rozpowia, je zawod Müller wiacerym buram w Braniborski w upowiedziu, tak zo nie donoszuje w przychodzie swojem lokohiżo do tamniejszej mlokonie. Kaž praj Braniborski ratarski związk su w osiebie zawody potrichene, kiż maja 400 do 800 kruhu, potek im potrichi to tajke sredzo wulke zawody. Zawod Müller so dotal nie kolegam RBB naprzeczo w uprajo. Kajny ratarski związk mienuje rozsąd skandal, dokież licza burja nitko z tym zadobia, k niższym faci znam swoim loko na tamnych producentu przedać. Wiace o temie, to możecie się wobladać w mediatece w czerwszym wysłaniu Antenne Brandenburg. Tam su so temie wienowali.

Sydom posyd mich je a ja znaju wotmowu na to, kotre tytule nas dżęce rano iście woczakuje. Tole je nam hućbna redakcja sprzyjotuła. Schlager Franka Wesele dżęce rano słyszymy. Do niebie ladać możemy z Bożynu Biaszec. A tyś Iśćwan Kopila ma za nas rańczy postrów. Wszystkie tute tytule potekim pola nas, hać do osmich słyszycie.

Widźeć, što je tak na wysy, němsce lausze žitowskich horinach los a galke je tam wiedro, za to boza ani wiac waš dom wopuści, czy nie trebače, ale můžeće wot doma ladać. Po tesvom wobraz praje wiac, hač tysac wowu, a nietko můžeće se zawieszcze przedstajić, wočo tu leđe, cedža pošim sveće live wobrazy dzielić. Za to cedža 10 tysac euro na zbierać, a 4 webcamy na wysy instalować. Live wobrazy wuladu z žitowskich horinu a na wužiske horiny česky maja z tym przez internet widzieć być. Inicjator projekta je gmina Wulki Šuno. Hišče hač do spočatka oktobra môžeće se tež v nadarovanskej akcii na platformie 99 Funken wobdźelić. Aktualnje sú hižo viac hač 2800

Stuž rano z kolesom na dźiwo jeździ tu doznaje. Kusk deszcza, žaden problem. Kusk wiecika, wužadanje za sportowcu, haj ale krupy. To weselo a entuzmiasm za koło kunči, a to pošem zdaču tiž pola profiu tak je. Při španijski koło jezbie dosta so punželu niečo 180 kolesovarskich profiu wokoło superstara Tadeja Pogačara do mocnych krupu. Sportowcy pytachu spontanie szkit w hotelu w francuskich Pyreneach. Sobudziewaczerio a hostiu te stiachu poprom przypuczu a pohoniowachu sportowcu jako so niewiedro zapocza potom pak wiezo durio hotela a garaże szeroko za sportowcu woczynichu. Prini, tady Pogačar, giwasze potom kolego z maja do hotela założyć. A tak by to też w telewizji widzieć, tak po takim obrazie spunżele, a što nitko, haj kolesowario, te dostachu tam trynia a napoje, a za to sudaš naposledk nitko też za hotel Kopicu. 5 wjezdowych hodnoczeniu w internecie, między drugim też emt wot runie tutich profiu, oni między drugim pisaja perfektne miestno, zabychcze so przed krupami skuali, a podobnego top personal, šo to su po takim pohodnoczenia profiu. Cool by to wiezo też za hotelowy personal, a wiezo też za hostci. Profiu oczyniachu selfie, dawachu autogramy, a rozmawiachu so przede wszystkim też z cipnymi dziećmi.

0: Gdyż niedźe kempingowy mobil wuladacze, potem drymysliče załeżcze prynjotne na dólniku. W Pieskecach przy sportniščću pak nemijachu čera a začerawšim dólniku, ale medijowych pedagogów z hosćom. Z kemperom a transporterom je studio Liška ze Smerdžacije po serbskich sach popuču na medijowej turje. Mati Žiswok je tam čera pozastał.
1: Ale moc samo tam...
2: Michał Cysz sejdzi runie we transportoru a so rozmówia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wjesnan Mirko Smuła, kiż je podżogłanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim opecze też troszkę mudrišo dalej nuszkuje.
3: Ja sam był na jednej zromadzie w Woklecach, a tam się przedstawił quasi jeden skrypt do podcasta się łożyć. A to sam się prosił, hej, w niemieckiej rzeczy to zawsze się można, jak upada w serbskiej rzeczy. Ja sam nazwał po dobre pokywy, quasi jak możesz to zacząć, albo jak możesz te dzieci to pomóc, a ja sam musiał, to jest dobry start, a oni to się sobie zdali, ja sam musiał, to może przychodzić, że wiele serbskim dzieciom pomóc te teksty z tej do podcasta zmienić, a to by zaspanu quasi nauknąć.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnicy do Pieskec przyjęła.
4: Ja chcę do Netto App mieć. Ja jestem panczyca boja, to są mnie prasze, ja taką app mam. Ja prawie nie. Nasze mi to nie czyna. A da się muszlach. No i nie ostało, tu dzięca się. Super, ja żyjeć.
2: A wo dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sobudziewacza studia Liška Stefan Gedik.
5: Dzięca na przykład, ja nie chcę bo, a tu nie co mieć... Tun MDR Serbia, bo nie wiedział, ka a sto, a ka to funkcjonuje, a u nie chce, co ty wiedzieć, ka on tam jedną huśbu poskać może. Also smo ją pomali, smo prali jo, tak, może czy, also smo ten app quasi, bo on romadzie dyle czawali, a potem smo ten pokazali, ka to szo funkcjonuje, a cyle we sobą.
2: Se media wotkrywacz, a wóz pytacz. To z tej jenyż dwaj aspekty. Michał Cysz, kie dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobnie ta wóka, a tun dziet, też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla tym pospyt nic oczekować, że one k nam do budyczna się dojdą, ale że my so podamy napuć od wiesce, kwiesce, a spytamy tam, also, z naszą wideo jara jedno repraszenie, wotmoć, a im pomać, se tyś sami nawoknąć problemu w urysać, to jest tak, jak tun wersz, gdy medioje kompetencje, gdyż ja nieco nie obknieżu, z wotkiel dostanu ja pomoc, skoro możesz się praszyć, tym bardziej zasprawiam Agatu na przykład.
2: Wot dżęsniša steji tej medijowej mobili w Nebelčicach, a też we Wotrowie, a w Rożynče woni jeszcze pozastaniety.
0: Mati Žiswok, po wczera Pieskecach tam je so medijowatura studia Liška zahiva. Medie dożywić, je wuspytać, a sobu činić je hesło tury dżęsa, dże po takim dale Nebelčicach wot dziewieczich do napo štyrioch. Możecie tam z waszymi praszeniami jić.

0: a nie to wieso jeszcze nie bieszo, hać do dziewięćdziesięć minucy jeszcze wusowamy, a nie tylko przepodam słowo do Niebelczyc.
1: Nabożne słowo.
0: Tute maczęca Tadeja Bedrichec.
2: Bóg rzeczy, przeco. Nic jenosze w wielkich dziwach, albo w Bożym wsi, ale w każdym wokomiku. Tuż praszenie nie je, hać on rzeczy, ale hać se zwolnły przyposłuchać. Dola buď skedźny, przetoż tyś nie przeczel rzeczy. Won rzeczy samsny rzecz. Ale nic ze samsnym wodpoladom. Won suje dwile, żywi strach a ciri dospiecha. Jeho wosje wabiacy a wotry, dokąd boje se mira a pokoja. Won chce nemier a zwadumie z człowiekami. Won chce wszystko to, co bo zacpiewa. Zyś nie przeczel rzeczy, roście czerza. Ale gdyż dokładnie słuchasz, słyszysz, że je Boży wóz inaczej. Wun nie trzeba rzec, żeby słyszany był. Wun wszędzie mielczo, ale nie se wahu. Wun też użaduje, ale bez to, żeby tłoczył. Wun koriguje, bez to, żeby zasudził. A samo, gdyż cię na czeski poczuła, daruj on twoje wutrybie mir, który świat wyjasnić nie może. Dola, nie próbuj jenoś wóz, ale próbuj, żeby tebi zawostaja. Tam, gdzieś Bóg rzeczy, zwostawaja mir, spokojność a ciszina. Przetoż wierność haru nie trzeba. Ona trzeba jenoś wutrobu, kotraż je cicha. Wotewrena a zwolniwa dość, żeby ju słyszała, żeby Boga słyszała.
0: Nabożny słuch dnima dżęca na toku a zamowitości niebyczanskie w osady Tabea Bedrichec.

0: Dosać mjenšinu poos mich je, Maty G-Spoke, je nitko za subšimni, a to spolcaje mi.
1: Policija z G.
2: W Kamencu je przy krzyżowaniu na sewanie drozy prasnowo pączulu rano tobie, tam je szoferka auta naliwo odpoczyć, chcowa a prasne do naprzeczo przyjeducego auta. Jedna osoba so tam lochko zrani, a szkoda wucinia 12 tysac euro. W miło razu biechu we zajszych dniach paduszy popuczu, a to przy kolijach a we skwadze, pokranili su wiacery 100 metrów koporowo kabla, też wonio haszaki su sobu zali, a też znaczku jezdzidła. Miecna szkoda wucinia niemale 10 tysac euro. W Radebergu tam su paduszy drotny koleso pokranili, kiż stejesz we pince wiacy swojbnoho domu. Koleso miesz hodnotu wiacat 6 tysac euro. A w budyskim okresu to bu żona w internecie zjebana na Facebooku. Jest ona nawabić dała za inwestycję z wysokiej renditu. Przez WhatsApp jest potem z pozdatnym finansnym poradżuarem skontaktowała, a na to 6500 euro się pokazała, bo możecie się myśleć, to nitko przyjdzie. Potem so kontaktna osoba wiac nie przyjdzie, a szo so ukopa jako łyka brza.

0: Skupina Šumla brumto bije pala nas programje a z tym je nitko na budžet večich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Džisvauk.
2: Dobre ranje. Wiacerem wiecim staroniam w honi w Łużyce pobrachuje ladanski personal. Janek Wóczo ma nadromnosće.
3: Kaj zdzieliću budeske honio w Łużyske kliniki, redukuje to dla kapacitu we biskopičanskej staroni o nimale 100 miestnów na doromade 207 posta. Z naprawu chceća dom doodobnie zakować. W mniejszych staroniach, kaj sztych karity w Budyszynie, Świętej Moniki w Kamieńcu a Świętej Ludmile w Krosčicach, ponad tomu wulke cieże personala dla nimaja. Kaj szrekny wiednica kroščanskeje staronie Monika Węclowa maja jeszcze dość personala w domie z 260 miestnami.
2: Mniejsze staronie może też lepiej na wupady personala reagować, zdzieli Monika Węclowa. W cyrkwi Świętego Petra a Pawła wychodzi tu chwilu portal a poboczne wrota zatwaria. Kajż zdzieli serbski superintendent Krzysztof Rummel są 4 drewniane wrota w odpowiednie pomnikoszki te ponowić dali, a dalsze kompletnie znowa natwarić dali. Dziewa je wękę splidania z wotruła przełozała, kotraż je na sakralne mobilia specjalizowana. Wiacacz ci stworczyny wódawku, niedzie 40 tysac euro, je ewangelsko-lutowska krajna cyrki zakskie przełozała, zbytk ma chodziska wosada sama płacić. Cyrki wychodzi ją w obstyle za 950 lat. Přichod žitarnje v Hučinje steji na račkach, kajže zdjeli rečnik zavoda Agrave z Raiffeisen AG nemoža vykovanju žita hižovec cibeletovo pospodarič. Za příčinu mjenuje zavod předovšem stupace údavky za logistiku a vudžažovanje stejnišča kajž tež přibirace nároky na kvalitu. Dukvilu tam pruja, hač nemoža vodnožku za čas žnjo sezonálne dale vúživač. Ukadžišča za to je hospodarsce a organizatorisce zvopravdžomný koncept, kotry štukvilu zdjevaja. V Hučinjanski žitarni sú dotal trejdu prúvali, skladovali, kajšte špicu za skot predavali. W obsiedzeriu lesa pola miwora za koci szpuchu za dale wiedzenie wochorzanskie jamy wuswojene skorza dale przed związkowym wustawowym sudnictwom. Kajże zdzieli zelena liga koczebus w aktualnym wokolniku, nie sudnictwo jeszcze w skorzbie rozsudziło. To dla chcedza skorzbnicy należność dżęsa w onlineowym seminarie tematizować. Prawiznik przedstaje miestrujem argumentaciu potrzebnych w obsiedzeriu, kotre szanse wustawu a skorzba ma, a czy dla sołudani jurystyscy dale zaszkit klimy wojować. Sycz za serbsku riecz a regionalnu identitu, ZARI, pyta za klietu nowych kozystów a kozystki. Kajż zamówiczy z dżela, może so zajmce wotnietka za ceci intensywny ryczny kurs serbszyny z mieną Domaj Przizewicz. 12 miestno ZARI ma, hacz do 1. oktobra pożadania przyjmuje. Od letusza apryla wuknie na krabatom w udworju we wulkich żdżarach jednacze ludzi w tukwilnym drugim rycznym kursu serbsce. Kurs spiechuje tej założba za serbski lud a Związkowe Ministerstwo za Nudzkone. Noszo je domowina. A to one biechu nasze powieści, kiedyś namakacze cały dzień dalej na naszej internetowej stronie, a też w naszej damodnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro v Budyšine, pokazam jestem 14 stopňov, hač doši poňa pak vostane skyry mokre pancate ve Vúžice. Takhle poponju so trošku uvedri, noce miło potom sucho vostač, júce zmieme zaso trošku viac svonca, budže minúce tiež čoplišo. Dženca zalize žive slebro na maximálne 22 stopňov v biotnia.
0: Gečbo tu Budyšinja stej vyskač, a to na Črnorovej droze dež jeđuče smir dvorniščo. Tu Budyšinje na Črnorovej droze smir dvorniščo stej vyskač.
1: Serbski rozvoz.

Witam Was na aktualnym magazin w Dolnosaskiej Rece. Hojo Diana Szycowa przy mikrofonie. Kak se Wam tam wędze żo? Niebio jo szere, mnie już filu jo to swinco, a mnie jo te koronapiczku zimahu w studiu. Ale wet wiczego ga przyjdu jeszcze raz leszelskie temperatury. Wiedro nas pak żeńca hoce jano nakszo mnie zabiera. My powiedamy z Wiednicu Serskiej Rycnej Szule, tam jo startował nowy semester. Serska Rada, jo se cora z gubwańskimi temami zabierała, jo digitalna ucpa udroga za ten brach serskich cepta jo. W niezjawnym posiedzeniu Rady są z Bramborskim Kupwańskim Ministerstwem powiedali. Ulicują nam dzwonk Rady Delia Münchowa. A z Rzecznym Centrumom Witaj jo powiedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam bieże już uszy 20 lat kuszte lieto umielskie ubieżowanie za przedszulskie a szulskie życi. A kakie idee są życi letosa mieli, a kak są je zwobszałnili, to słyszysz o w aktualnym przynosku. Potakiem, ze startom szulskiego lieta jo zase wiele los w serskim swiesie, a ho w serskim programie o tom słyszysz o. Mieszane ze serskiego muziku. Hojo Andreas Biking za Was. Krabace wroszy.

0: Dybkon je k nowemu šulskemu letoju zabierajo se serska rada we Bramborske z kupvanim. Brach serskich ceptarjow jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo byš digitalna ucpa. To groni, až njesejže ukniki prétk ceptarja, ale prétk kamery a obrazowki. A serska ceptarka abo ceptar na drugim boku online wecy redonjo naraz ucejo. Ku te a drugim temam su se cwonki rade cora dorozmieli ze zastupnikami kupweinskego ministarstwa we njezjawnym posiedzenju. Cwonk rade a ekspertka za kupweinske pšašanja Delia Münchowa rozkładujo.
1: Togajo to, co žluženje do výže, až se na šulach v abiturnem zbrojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francojščino a vatinsčino. To šte probitovanje jo MBJS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytowania za serbszczynu hyszczy nie jo. To dej se zmienić, za to masę pak hyszczy szake uwijasz a przepowiadasz, groni Delia Münchowa. Wyna poczmanio, kak ważna tema jo.
1: Rzucimy już o wiele, wiele lat, aż se ujo takie digitalna wódzba za serbszczynu, aby takie mowa podpierować na uknąć serbsku rzec. Aktualnie hyszczy se najmocniej pomina, dokulaż mamy przecej więcej szulu, że się szerszej wódzbu hyszczy dalej wjazd, bracha cepta jodla, a to godlasmy zledno raz takie w zjawnym posiedzeniu już o któremu z MJS-om pojedali, ale niejsmy dostali dość wytykronu, a któremu smy rozsłużyli se takie ze z dalszymi zakonitami, któremu umieniš, a to sme co racunili, ten proces sušči daležo a vo to bužome teke v přidúcem zjavnem posleženju zase informirovaš.
0: Vece detailo k aktualnemu stavoju serske digitalne ucpe zgonijome s takim ve septembrie. Vo tej temie vas dale informirujome.

0: Ktoś, co jako dorosćony sersku rec u knuž se zajmujo za sersku kulturu, pön jo šula za dolnu sersku rec a kulturu we Choszebozu ta prědna adresa. A co ninto w nowym semestrie, šo pobitujo z šula? To jo mojemu kolego ju Gregor Klim ulicowała Wiednica uta Henschelowa.
1: Jo, gaž som ja taki dorosćony luž a popšavam hešti nic nie wiem, co rad serski uknuš, co musim ciniš, abo co mě pobytujo ta šula.
2: Also, to je celé laško. Dokuláš, vy trebaš o jano gledaš do našeho programového zešovka a tam jo více ako píš a dvažaš rýcnych kurzov za serbšinu a tam my nepobytujeme jano kurzy za dorosćonych, pak také za žiši abo za ukniku. To groni, až máme také konstitučenské kurze, abo jeden kurz v Prozninách za Uchniku, ktorýž kše na gymnázium hýš. Jo, also ta celá rubrika jo tam zviezaná a vy môžešo v šakorakých rýcnych stavách do šakých kubkov hýš a tam sersku rýc na Uchnuš.
1: Kaša, ešte tak pšaujem, neviem, kak derje, aber do kotterego rýcnego kurza by deo ja hýš, čo dostanem pomoc, aber môžešo pon tomu dužo jo pomagaš při tom.
2: My obradujemy tych ludzi, se przeszamy, które są, które przednasza, weni mają, a pen gledamy, do którego kursa weni by pasowali, a pen gronimy takie, te mylgu uprobirować, w toście kupce, a gaż wam to spodoba, pen mogu weni tam westać, a gaż nic, pen pytamy drugą kupku.
1: A ja z tym daję takie online kurzy, no?
2: To jo za tych ludzi, którzy nie mają obżyń czas, albo bytle z węka w użycy, te mogą tam takie se przyzjawić, a tam dają takie ceptarju, którzy nie bytle w użycy, a te dawają wódzbo węka online.
1: Nen to, da się nam pytasz o niektórych wierzaszkach, w tym przyjdącym po lisie, a ja cytam nieco w studijnego dnia, ten bóżo novembria, a ma KI jako tema.
2: Ja, ja. Ja w osobinski se zajmują, które szanse my dostaniemy przez KI za naszą kulturę, a za sersko rec, ale takie, które czachy tam dają, a my jesteśmy ekspertu przeprosili. Ja.
1: Wiesz, co już obkronili, aż takie zażyści albo młodostnych masz opowiedowania, co tam dużo?
2: W następnym semestrze mamy zase dwa możliwe projekty. Jeden międzynarodny, my jeżdżamy do Pelskiej, na Rytarski dwor, do Pszelepa, do Lażepla Zielonej Góry. Tam jest smakanie młodostnych wszakich mniejszynów, also pelskie, ukraińskie, wemskie a serskie młodostne budu tam, a se zesnawasz z ich kulturu a rec, a tam możemy retować wandrów was a kulturu zesna was, also to buže se wie zajmne. A pen máme hüsi jaden nowy format, prídne raz my sme přigotovali skromadne s Stefanom Göbelom jaden filmový workshop a jaden týždeň také ve nazemských prozninách mogu modostne s ním skromadne jaden film naživaš a dogotovaš ved veršinských knígvo až to, also ved ideje ved veršinských knigvo, až do rezania, až do końca tego filma. Also to bude se wie také zajmne, veni mogu šikne stupe tego filmovania sobogotováš a doživíš.
1: Ta rečna šula, ta je ho v mestče a veľa zaredovanie je zavisče ho v mestče Choszebóz, ale vysčo také duce v regionie, v Lubinie, v Kalovie, v Zimkomorovie, v Grodku, Prošem,

0: Ja, kak ważne jest to za was, wasze żywo, aż w tak niżi hindzi kursy pedawajosze?
1: To je wszawie, also na przykład mamy tam takie rycne kursy, to je ważne, also za pelczynu, a za serbszynu, aż te ludzie we baze, also na lanże, dają możliwość namiestne tu serbsko ryc, albo polsko ryc uknąć, a pen mamy takie wiele przednosko tam, to je takie ważne za dalej dawanie wiedy, wo serbskich stawisnach, wo kulturje, wo rice, also schückne Themen, kötterisch te luge tam gschemiesch, to su we zewem domoniske towaristwo, na przykład we swem Komorowie, abo we Kalawie, abo same we Lubinie, also te przyjdu k nam, mają swoje życzenia, a pen my tak derje, ak myszno jo, przygotujemy tam, organizujemy tych docentów, a pen wenni dostaniu tam te przednoski namiestnie.
2: A szukne obszimiesza, szukne kurze a terminy namakajoszo w nowym programowym zeszyłku za nazymski semester Rzecznej Szule. Ten zeszyłk, ten tydzień ujrzo, a bużo namakasz na wiele miastach we mieście a sywie w szuli, a nin to jużo online. To groni jej wiednica Uta Henschelowa. Dlejszą wersję tego rozkrona namakajoszo na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.

0: Jožo wird leta 2004 przewieżo Rzecne Centrum Witaj w Choszebosu umiejskie ubieżowania za przedszulskie a szulskie dzisi. Takie letosa. Na przaszowanie są rozpozwali jużo w aprilu, a za dziszonie jo był tema instrumenty, a za szule dżungel. Predny projekt za dziszonio jo se jużo ugodnosił a mytował. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se za tym obgoniła pla inicjatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten ciel jo aż my našu rednu dolnosrbsku red dali davame za žiši, za modostnost. Togodla ja cenim take redzne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa so stojali muzikove instrumente ve fokusu.
1: Sme kšeli vežiš, kotere instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Format plakata nie był pestajony.
1: Jak wielkie te tworby są, jo poprzom szojadno, z wieczego my dostaniemy od małych, taki astyry wopieno, a od kubki, w takiej wanicynie takie takie kubkowe przynosk, to jo pon, jo, wielki plakat.
2: Obzielili su se styry zisiołnie z dogromady ci, a ci zaścia żółciami, a gelcami.
1: A to jo była Žišonia Wošańska w Robliki Nowa Niwa, Žišonia Tyca Ohoza, Witaj Žišonia Vila Kunta Bunt Hożybus, a Žišonia Wichtiland Deżno. Myśmy ci a ci zaszcza jednotliwych przynosków dostali, a ci kubkowe.
2: Kak a z cym Žiši plakaty ugetuju, to jo było im przewestajone.
1: Te Žiši su z fazerakami, barwikami melowali, ale w tej woni su teke urizali, obrazy a nalipali je na wopieniach, a su pon takie czojenko kreirowali.
2: Plakaty su ugetowali Žiši w starstwie styri do 7 lat.
1: Ale su teke hotowe Žiši w starstwie 8 lat sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojem z obdzieleniem, ale tylko z usłytkami zjeła.
1: Na kuszty pad, myśmy przecy glucne gaszty wodkowali, a wodkowali mają czas z Žišimi taką temu przepowiadasz, o co to poprzem żo, a pen diety Žiši nieco se umyslisz, albo nieco kreirowasz. Ja są glucna, aż oni są tak angażirowane.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzwolenie jury. To są młodostne, dokulaż weni mają inakszy przystup jako dorościone.
1: To jest Juna Rusztajnoitz a Johann Schmidt, a oni wognięty na Dolnosrbskim Gymnazjum je Chorzbus.
2: Mytowali su se na jadną boce tylko jadnotliwe Žiši za zapedane uzioła.
1: Jo, prednie miejsce je dostawa Paula ze Žišonie Wichtiland Deżno. Ona je rytnu flitu namalowała, a togodla ona dostanie ony do tego, jako dar flitu. Aż ona może pon net doma, to kraszę zwucować. Jo, a ta Paula jo wystarczy od 3 do 4 letnich, razem mamy wszakurakę kategorię, a w kategorii 5 do 7 letnich ma prednie miejsce Anna Luise ze Žišonie Wošańskiej Robliki Nowa Niwa. Ona jo sama siebie namalowała z fidlami. Ja ona dostanie takie ku wielku blokowu fletu, a knikwy.
2: A na drugim boce susemytowali tylko całe kubki ze Žišoniu.
1: A huma ty. Prednie miejsce Žišonia Tyca Ohoza, a Witaj Žišonia Vila Kunta Bunt Hożybus. Ale drugie miejsce ma Žišonia Wichtiland Deżno, ale wszystkie dostaną taki perkusyjny set, aż oni mogą skomatnie muzycirować w kupce.
2: No, przez to se zawieście jaselie wesebnie takie wetkowarki, gaż te instrumenty uprobiruju, a grają szykne zgromadnie na biodłach.
0: Jo, to zawieszcie bużo ten rytny koncert. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se obgoniła pla Katrin Lehmanoitz za usłytkami umiejskiego mölowańskiego ubieżowania Rzecnego Centruma Witaj za Žišonie. Ubieżowanie za szulskie Žiši pod motom Pojščo do dżungla se teke skoro ugodnosiło.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Digitalizacja jo tema. Serbska rada pomina o wiecej wet kraja. Gwone dwaniszczo chosibus jo tema tam wspominają na opory nacjonalsocjalistów. A przyjdzie z nasz plachoze jeden nowy solarny park. Ku tym a dalszym temam nento wiecej a o jo Gregor Klim. Dobry dzień. Pramorska daj wiecej glidaś na wiecej rycnost czkaż jowo digitalizacju. To pomina Bramborska serbska rada w jednom stojnišću na Ministerstwo Justice a za digitalizaciju ako předlaže serbskemu programoju. W njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta dotych mjest nie pišo nic we serbo abo vece rycnosći. Rada groni aż tijobyś cíl a šuži digitalnej komunikacji ze zastojenstwami a amtami mežo se užuvaš serbska ryc. Cesto niežo užuvaš serbske písmiki abo mienia a nio mežno we cebem pisaš we serbske ryce na przykład we pożedaniach. Na napšašovanie RBB nio ministerstvo ešte reagirovalo. Miesto Chosibu wspomina na rolu swojego głównego dwerniścia czasu nacjonalsocjalistów do południa sowietykszyli w opomnińsku Toflu, we nas wspomina miasto drugim na to, aż we dwerniścia są odwali wecebnie Żydy pesłane do smierci. Tekin na przysłód niewielnych żywa szeriów pokażą. Dzińca wiacor pieda historyka Andreas Ekwert kutej temy w Miestrzęckim Muzeum. W ochozy ja był cora, tak pomienione energijowy dialog. Firma z Bramborskeje nad Habolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochozy Solarny Park na Twarisz, a jo przeprzesuwa Bergarju na informacijskie rozgórono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsejarju pelu jużo przedlaże. Obsežarje domu blisko planovanego solarnego parka pak niesu objadne, viče jo to tema na posiženju Ochozkeje gmenskeje rade. Spechovajenske tovaristvo Picajenskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do předsedarstva. Dva donentežne cvonka předsedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone předsedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajenske tovaristvo ma cíl svojsku iniciativu starejših spechovaš a zastupovaš interese uknikov starejših a ceptarjov. Veni su sobu spechovali kompjutere, se sobu starali vo zanimljivu, mirowanie toaletów, a knigwy kupili ci biatele tych 7 a 2 rzeszcza członków jo starszych. Kola pla miło raza jo jużo zruba na uswejono obsejżarje weto dali wejuju. Ako informirio obsejtowy zwiesk Zelena Liga skarże dali prydk zwieskowego ustawowego słudnictwa. Słudnictwo nie do tych miest jeszcze rozłożiło w tej skarżpie. Dzińca corjecnik petryfionych w obsejżarju we online seminaria rozkwasć, kotaru szansu skarżpa przed ustawowym słudnictwom ma, kotare cíle dajo a co go dla se upaśio po jako mieniu jurystyczki dali za szczyt klimowejowaś. Ustajenca w serbskich drastwach jo wetnięta wiżeś w Chosibuzu. Krogujuca ustajenca z titulom Noso na wielera kostcz stoi w Wóżyskim parku w miesczańskim żilu Gogolu, ako informirio tuaristwo serbski kulturny turyzm. Wena pokażo we 22 fotowych motywach drast w zeuszakach serbskich regionu, a de informirowaś o żywych tradicjach Serbu, a to jeszcze aż do końca septembra. Šere a nic tak riedne žince to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokaža termometa. Kaž mame gluku, vižeme ešte riedne cerene vjacorne nebjok, nocu temnokave večšegnu. Viče startujeme ze svojncom a šoplejšemi ešte raz lišojskimi temperaturami maksimálne 27 grado, 5 samo 30 grado připoveže, ale te je pogrima dešť.

0: My chcemy wiedzieć, co we nowym casniku ten tydzień piszą, a za to są nieco telefoniczki związana ze szefredaktorką Katalin Poradzkolc. Dobry dzień do redakcji.
1: No, dobry dzień.
0: Ja, dobry dzień. Ja, co dają nowego plawa z ten tydzień?
1: Ja, nowe szulskie lito jo co zachopiło w Bramborskiej, a coś jo za starszych ukników szedna wiec, jo za nuacku nieco cele wysypnego. W całym kraju jo 3 000 a 2 000 dzisiaj przyszło do prednej redunie, a z tym jo se za nich zachopił nowy wytrysk żywienia. A smy oglądali do serskiej szulu w Janczolcach a Żyloje, aby zgonili, jak było zaszulowanie tam, a z nasz licu byli miazy zachopiankariami takie dzisiaj serskie oblacone. To zgonił się dla nas.
0: Jo, a mimo szulskich temu, co dają wacy?
1: Also w Janczolcach jo wiele los było, jo wiele se stało w ostatnim tygodniu. Tam są srjodu w Sersko-Niemskim Domoniskim Muzeju na przykład no ustajeńcu wytworili. A ta tema ustajeńcy jo już pokazała na kulturne wieraszkę nieżelu na dujarski świeżeń tam. Przeto dają informacyjskie tofle w muzeju pogled do miastem 5 a 2 000-letniej historii tego świeżenia. A dujarską muzyką są mogli gości pytom na małej wersji dujarskiego świeżenia z 3 kapałami na cerkwinnym dworze tam dożyłeś.
0: Okej, okay, ja szkoda, aż tu nie możesz o w casniku pen słyszasz dasz, to pak my, bla radia możemy. Genau. A
1: wy masz o to, albo?
0: Jo, my mamy Janczolskie dujarskie muzykanty w archiwie, se wie.
1: Na fajn. Jo, ale my mamy takie nieco, coś możesz o widzisz, a dożywisz. To jo takie druga zajemnostka, takie z Janczolc musim przydać. Dokolaż ja mam nie to przeszanie. Możesz o sobie przedstajasz przy piło piszu serskuriec nauknąć?
0: Also, czym więcej piwa, czym lepiej? Na nie, ja nie wiem, to ja żart.
1: To ale żo, also na przykład u Lapscholz, albo w Konsumie w Janczolcach, kasztekę w Żyluje, w Gęszczyńcu Nordstern, dostaniesz o przykazaniu piwa piwowe podwożki, also taki bierdekel, na któraż są serskie spruchy napisane, se wie takie na drugim boce w niemskiej ryce. To są takie spruchy, jak ja się widzim, ja się słyszym, albo pij braciko pij, a takie wiecki. A kto za tym sztyce, to jeden projekt, to zgoniesz o planas w aktualnym udaszu casnika.
0: Aha, a dwojoryczność, also ustupują ta hyszczy hynży?
1: Ja, hynży dają takie dwojoryczność, a to w żywadłowym kusu, niemski w bandę mytaksprau, albo serski w mycach przez spódnicy. A to jest żywadłowy kus, kęż może się widzisz w ramiku muzeowych nocu, a to w Drioku, a w Leszczańskim Mynie.
0: Aha, a kto tam grają?
1: Tam grają Stefani Masnikowa, bo ona pochada z Żyluła, jo grajarka, a ja synchronowa pojedarka, a ona se zabiera, se rozestaje ze swoimi serskimi korieniami, also ten kus jo teke czoszku autobiografiski jo ona nam przeraziła.
0: A to, co czytamy pen w nowym casniku, to bużo zajmne, wet wiczego maszo jen w postowych kaszczykach, albo w dżincajsznego jużo online. Ja som powiedała ze szefredaktorku Katalin Poradzkolc uczomny żyk za szyknete informacje.
1: Przosem, a życzymy wam tam teke w waszej redakcji, a teke szyknem przysłuchariam redne tydzień.
0: Uczomny żyk.

Pytasz a namakasz, jakie Schwarz joho spiwał. Zachopięk Schule jo tema naszej muziki tyżynja, a spiju szkola, szula. Ukraińskie grajaki a spiwaki Anna Trincha jo direktnie zwiezane z ukraińskiej telewizijną serią Zamożinu ze samskim mienim. Spiwaka sama Anna Trincha statkujo sobą w tej serii w jednej z gwonych rolu. Tekst spiwa szula, ulicujo miaze drugim. Slietne minute, a kuste żo swoju drogu, po swojej potajemnej strzaszce, żoż se spłoniju jego cuwania. Nieco pak nas szykno zwiezujo, szulskie koridory, dopomniesza na wiasyle, prydnu lubostcz a starostci.

Anna Trinča a jeje ukrainski spiju šula, z čo słyšali ho w serskim programje. A nint mam hešći tip za was. Kaž planujošo waš koinc tyženja, mogu ja was ninto južo pičku naske cynić w ramiku miestčenskiego jubileja w Grodku. 705 a 20 let letosa tam svieše. Tam svieše tu neželu 30. augusta sersku rec a kulturu z velikim svieženjom při javišću pod gołym niebiom. To jo, rytne svieženišćo. A tam jo wiele miestno a neželu teke wiele los. Ziga jadnastčich. Startuju z nimsko-serskiju namšu, potom ustupiju rejovańske a muzikowe kupki, Mostčański zwajšbarski přešik, například zmijo veliki ustup a dizajnerka Zara Gwisch pokazujo svoju nejnošu modu. Zgromadne rejowanie z publikumom jo teke planowane. Podla javišćowego programa dajo pen Mark z regionalnymi rucnikarjami a ze spisanymi pobitowaniami za kuszte starstwo. Wierasz programa Bużo, Zega Pieszych, program Serskiego Ludowego Ensembla. Weni przyjdu z orkestrom, solistami a korom a prezentiruju folklorny koncert pod titulom Nasza Dusza, a przedsi jo tam był spił. Zastup za cały żyjen jo neželu dermo, učomnie z čo przeprosone do grodka na żyjen połne serskie rece kultury a muzyki.